ciepłe z Amerykanki. Sinoć pa najdę mi u sanjach. Pred njima prazan ekran. Karte i nove govoranci. Herman je bil za Rusa, moj oče pa ne, za Amerikance.